0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodzie z Tobą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który Tebe, Dziewica Niebieskich kronał.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike,
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje z Tebą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który Tebe, Dziewica Niebieskich kronał.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje z Tebą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który Tebe, Dziewica Niebieskich kronał.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje z Tebą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który Tebe, Dziewica Niebieskich kronał.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje z Tebą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który Tebe, Dziewica Niebieskich kronał.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje z Tebą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który Tebe, Dziewica Niebieskich kronał.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje z Tebą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który Tebe, Dziewica Niebieskich kronał.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje z Tebą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który Tebe, Dziewica Niebieskich kronał.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje z Tebą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który Tebe, Dziewica Niebieskich kronał.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas
0: Slava Učitu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako ostaje na sebe in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše obveze, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas od zla.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje z Tebą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który se usmili w wiernych duszowicach.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zajmij naszej śmierci.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje z Tebą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który se usmili w wiernych duszowicach.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje z Tebą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który se usmili w wiernych duszowicach.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje z Tebą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który se usmili w wiernych duszowicach.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje z Tebą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który se usmili w wiernych duszowicach.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje z Tebą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który se usmili w wiernych duszowicach.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zajmij naszej śmierci.
0: Zdrava Maria.

0: Ja, milosti pełna, Gospodzie, z Tebą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który się usmili w wiernych duszowicach.
1: Święta Maria, Matko Boża,
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodzie, z Tebą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który się usmili w wiernych duszowicach.
1: Święta Maria, Matko Boża,
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodzie, z Tebą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który się usmili w wiernych duszowicach.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznych.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodzie, z Tebą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który się usmili w wiernych duszowicach.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznych.
0: Sława Ojcu i Synu i Świętemu Duchu. Gospod daj im wieczny pokój
1: i wieczna duszna im
0: skrybi. Naj počívajú v míru.
1: Amen.
0: V imenu Očita in Syna in Svetega Ducha.
2: Amen.